0: Do zwiedanie!
1: Na zdrowie! Do zwiedanie!
0: Do zwiedanie!
1: Do zwiedanie!
0: Do zwiedanie!
1: Do zwiedanie!
0: Do zwiedanie! Do zwiedanie!
1: Do zwiedanie!
0: Do zwiedanie!
1: Man spricht es do zwiedania!
0: Sag mir nicht, wie ich soll sprechen! Do zwiedanie!
1: Do zwiedanie albo na akcent!
0: Do zwiedanie!
1: Do zwiedanie!
0: Do zwiedanie!
2: Ja, wir gehen denn nicht weg?
0: Schau, wir gehen da vorne ein bisschen.